0: Zatom popečech, haj bez svetwa nebachme jo molinik w tym pokomiku ničo čitać, ani nic to, što wusywamy, ani nic nikajke druje wice. Bettina, dobaranie, witaj.
1: Dobaranie.
0: Prajnam, dokal to jo dżęca pobieži.
1: Haj, cele prawe budyski w okresny Semik je zajszły tydzień kamiencu, a w okoliny nemio wubudziu, tam by somenujcy przedstajewa taka analiza strołotniskoho zastarania regiony, što tam netko trichi, a što nic, o tym dżęca rano wiat sezonicz. Potom pola damy tu do miejsca zaplanowany krużny łopkat przy mostrze Mira. Tam však budeš in je započnu tutun tydžin dživač, kotre přijote, kak tam vupada, tiž votum dženca rano viace, rečnem kučiku punže vo vulke prašenje, hač podame so popravom na vodžinje abo na vedžinje muzeju. Aleksi zabira so dženca s temu faude, a to nadžijom nejenoš vod smeča.
0: Što by te rekla, ja poprava na vedžinje?
1: Ja z brucha von tež, ale ja sem v oboje že slyšala. Ja moram si predstaviť, že v oboje že, ale ja.
0: Namolada, moram smo je čipni.

To běše hižo raz cele skrótka Frank Wessela, Micha Cysz a Anna-Maria Brett-Schneiderec. A tole jule je słowny Mark Knopfler z serbskim rozhłosu. Zredu rano, 10 menšinu, po 5. Witajcie k nam.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Agenca z dr. Anjo Pohonchowej.
2: Niedawno bych swědk dyskusie, hač ma prawie rikać wiedzinje po wustajence albo wodzinje po wustajence. W obi formie stej w tekstach w obswiedzeni. Ale zda so, so zajśwych letach przybieraja przykłady typa wodzinje po wustajence. Jedno so tule wo werbaj pohyba, jesć a wodzić. Z werbom wodzić wopisuju jednanje do wiacerych smiru, albo bez jasnego smira. Na przykład, po prawych pućach mnie wodzi swojego mienadla. Porno domu używamy werb wieść, gdyż dzewo jednanie, które się wusmierene na wiesty smir. Skody wiedu do pince. Tež tež jasnu miestnosć, gdyż na końcu duńczcu nie podawam, wużywam wiar wieść, szak może tež tute jednanie na wieste smir usmierene być. Tohodla je cyle normalne, gdyż praju, so wund konia za wuzdu wiedzieše, abo so nichtu turistu po mieście wiedzie, abo ich na wiedzienie po wustajence przeprosy. Porno tomu zaczuwam przykłady kajś wodzienie po wustajence jako hyperkorektne, a trochu niezwłoczene. Ale szojne, chasz nitko nikoho po serbskim muzeju wodzimy albo wiedzimy, ważne to je, co so zajmcam lubi, a ich puć jeszcze raz k nam do sebo wiedzie.
3: A za nikoho za nos nie wodzimy.
1: To bieše dr. Anja Pohonchowa. 5 hodzinie na 20.

Runje hišće so na njej w studiu Basli na nowej słuchorze Serbsko rozwosa. Tam dźeš bydli moj ona reka. Mirčin Wenk je napisał stawiznu wo starym domje na usy, kiš je połny dopomnienku. Zala a Daniel chceta se z njeho swoje doma zčinić. Ale predahač započnetaj roča so stary wobra.

Cele wjesće znajeće naš format, naše nowosće w obrazach, naš online format, w którym so jeszcze raz temam zajsz w dniu w formie krótkich wideoch, sekwencach a bojeszczach winujemy, a tun króć mier z drugim ze sledowacymi temami. Pobychmy na demonstracji dziwadwu Pundzelu w Dreżenach, w tym szak smy tu sapskim rozwosu rozprawili. Poladamy jeszcze raz na domkowanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wiezo na jubilejny zachodowani cel lat Łužičanska rapsodia. Nic na posledk, smy byli na wopyče ratarsko ministerstwa minany piatk w Nuknice. A jeli jeszcze netko ciepni, tak poladajcie do naszej app MDA Serbia a na nasze strony internetcze.

0: Krakska spěwaka Despina Wanditowie narodźiła jedrje so w Tübingenje, jakoby 6 let pak přesedli so je swójba do krakskeje domizny. A netko jednače mjeńšinu po 6 poladamy raz, štu so poprom za mjenom Barbara Kejžerowa skoła. W swoim dźensnišim krešćende Krescendze przedstawi Szymon Hiduszka nam w użisku w spiłaku Barbaru Kajzeru albo Barbaru Kejżeru. Ona jest jedna ze zwyle niemskich spiłaków, którą się serbski rozwoz za siebie zdobyć mu.
1: Krescendu. Hudźba krótko a słodko.
2: Zwojarec pokadżaca niemska spiewaka je 1977 na konserwatoriu w Kočebusu swoju połansku dolność dostała, a od toho czasa aktywnie we wszelakich uczbnych skupinach w naszym regionie, kajś Meliant, Akcent albo Kolor spiewała. Jako solistka je Barbara Kajzerowa też wystupowała, a miesze wiacore koncerty we mniejszych spełnych formacjach, kajś we duu albo triu. We 80-tych latach zajszłego lecdotka zdoby se krute miestno jako spiewaka we orkestrze Astoria pod nawodom Günthera Gochta, a je tak też serbsku hućbu zeznała. Ale jenoś jako spiewaka we pozadku. W lecie 1986 je serbski rozwóz ju prynikroć jako solistku a interpretku serbskich spiewów angażował. Hač to z počatka 20-tych let je ona zromadnie z komponistom a producentom Dietmarom Kreislom viaca hač cicci serbski šlagrov za hornio a delnio serbski rozwóz narawała a z jeje nesmiernie čistym mezzosopranom interpretowała. K najznačišim titulam slušeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či po neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranje starosće.
3: Dobre ranje starosće, ljubje buďće vičane, stajnje mi ja s vami robođu.
2: Tiš šlagru s folklornym charakterom možeše vusnje pšeušo derje interpretovač. Tak na przykład spiewaj w przeciwność czar żywienia.
3: Jestem so, używajcie młode żywienie, nie czekaj, nie zakończ ten krasny czas.
2: Abo w zbożonym Janku.
3: Zboży Jan piewie sobie, a za swinio daje się swoju szaku, a pon dalej do mój kwota.
2: Tyś ta jedna abo tamna serbska balada słyszy się do jej repertuara.
3: Ty za skut

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: A to poma? Haj, če ta Bettina je o tem přesvědčena.
2: A to su normalne korki?
1: Haj, kisawe so neužívaja.
2: Žotne, ja by račo jít.
0: Vítaj, taj.
1: Vítaj, Lexia.
2: Dobre ranje, Lexia.
0: S čím experimentuješ, Josefina?
1: Z korkami v mjezoču. Vidíš te koleska?
0: Haj, ach haj.
2: To so dživaš, Lexia, abo?
0: Haj, opravdže. Nejsem to ještě viděl, ale vím, zo so ona rade užíva. Ta korka mjezoču.
1: A čeho dla? Če ta Bettina chce faudam zadživač. Wona praj.
2: Funguje ta to, Lexio?
0: Korka ma wiele łóżnoty we sebi. A so o to postara, zo so pory mez oczu pomeńcza a netrebałsi tuk neprodukuja.
2: A pomada to net gdyż przeciwo faudam?
0: Indirektnie tola. Łóżnota korki je wiele hudna. Nimo toho skutkuje tuta zelenina antioksidatívna. To reka wona kožu podpěrujo zastaruje a škitnu funkciju kože zdźerži a obnovia, zo njeby tak spíšne zestariła. Tež mužojo kładu se korkowe koleska na mezvočo a vo tutej lepšine wiedža. Nic jenož waju četa Bettina.
1: To je potakim přirodny sredk za mało fenku.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokaž zubi koža łóżnotu a nie je jac tak elastiska. Čeho produkuje za to zamovite kolagen a elastin?
1: A daj me hodač. Když byłaš starší, so to zmeni.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čeho menje kolagena a elastina, štož k tomu vedže, zo była koža čenča a menje elastiska.
2: Prze wiele słońca zawyższe tej szkodzi, abo?
0: Tak so praj, haj. A gdyż człowiek kuri abo stres dożywia, to kożu przydatnie poczyżuje. Tym stałe tworzy ona małe linie abo połupszenia, a to menujemy faudy.
2: Ja netko skończnie snydam, Josefina, haj. Nie wiem, jak do to pola tebie jeszcze traje.
1: Nie dom sym hotła. A potom by rade šajku kakaoa piła.
2: Kiš mam jači netko zvarić, abo?
1: Haj, prošu.
0: Kajane džin, mamaj.
3: Božeme!

0: one way.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Korunja Svjatoho Jana Kamjencu so přichodźe bóle na starych ludźi w usměri. Za to rozšěrja a zesylnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. Z tym pak je tež zwjazane jasne wuznače ke koruni, praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Wednistwo, trojka jednače, w obsedźe, še jasne za korunu steja. My sme tež w pisomnym kontakcie ze měsčanostu Kamjenca a ze krajnym radu, som vyčasom ma v obejo, so jasne za korunu staja a so uznaja k tomu.
2: Zajšły tydzień so budyskim w okresnym semiku analiza przedstajewa, po kotryż ma kamiencka korunia, lid ma wuznam za strołotniske zastaranie regionie. Wednictwo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplanowany krużny wopkat przy moście Mira a Lauskich Rebiach w Budyszynie. Zapocznu tutun tydzień dziewacz. Kež mesto na naprašovanje zdjeli z votoraja najprede s činu nutskonem dželu keže, kiš neposrednje pri kšižovani ščusti. Od sreč oktobra chce džavonka rošte staječ a potom tvarenje dospunje z votorač. Ižo 18. decembra chce mesto dživa zakončene meč, potom su dalše kroki za vutvor kružnoho vopkada predviđane, kiš chce džavot nalječa 2028 započeć tvarič. Kurowa Akademia Budyskiego Rotariowego Kluba hotuje so ze zakończacymi probami na swój beneficzny koncert, kiż budże niedzielu popudniu Michałski Cokwi Budyszynie. Kież praje wony zamówite Friedemann Böhme, wobdzieli so na niej doromady pecz a posta spiewariu a spiewaku. Koncertczy zmieja też pecz solistu, serbska solistka je Maria Unczowa. Kur przewodza orkestr serbskiego ludowego ansambla zromadnie z hostczymi. Cečina spivu koncertnego programa w obsteji ze cyklusa podczasy Kole Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Wunoški koncerta winuja so na dobro svietowego programa Rotary.

0: pomagać. A to one běchu naše ręče powěsće, kiž namakaće tež na internetnych stronach abo damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A potem so jest so nazemska ręcza kurjała zminęła, wiele słońca a dżęca jeszcze raz temperatury hać k 20 stopniam, wiecik pak pomału przybiera.
2: Naszym końcu dere beży nam żadne bobkadne pokiwy nie przedleża. Przyjedźcie dere do dżęcniejszej sredy 4 po napustet mi się.
1: Serbski rozwóz.

Symboliske prenizare za forum wede na Lorskich Rebjach je dženca popodnju bydl knaci, štož se dole sobu doživić, dženca popodnju bydl knaci. Radworska gmejnska rada zetka so dženca večer na posydmich, a to na vonjowej wobore ve Minakale. Trebinska gmejnska rada zetka so to runja dženca večer sydmich pak, a to ve domje doarstvu. Poladamy na jutrzejszy czwartek. Gmejnska rada dziewięć zetka so to, a to wieczór siedmich we Bryzowce. A ja jutrze rzeka netko we Ralbiczanskiej wyższej szuli na połonskie miestne hotowe start. Zaredowanie miry so na szulaku szulariwaj starszy. Starszych od 7 do 12 letnika, a to na wonnych z bliższej wokoliny. Kiedy smija składność są pola mnoho zastuperiów regionalnych zawodów a instytucji, kiedy też pola połowanskiego poradzowania w połowanskich możliwościach a perspektywach po zakończeniu szkoły informować. Po takim jutrze od dopodnia 10 do wieczora 6. A jutrze wieczor 7. Budże przednoszk. Beno Wałda we Woklecach przednoszuje, a to w swojej dokumentacji, kotra szryka stawizny, a powiedanczka a stawizniczki koła wokoło Maltezu. To po takim jutrze wieczor 7. W ambulantnej ladarni w Woklecach.

0: Česoč posedmiše.
1: Rěčny kuček w serbskim rozhlasu.
2: Njedawno bych swět k diskusije, hač ma prawie rikać wedźenje po wustajence abo wodźenje po wustajence. W obi formie stej w tekstach w obswědčenej. Ale zda so, so zaś w chlitach przybieraja przykłady typa wodźenje po wustajence. Jedno so tule wo werbaj pohyba, jest a wodzić. Z werbom wodzić wopisuju jednanje do wiacerych smiru, abo bez jasnoho smira. Na przykład, po prawych pućach mnie wodzi swojeho mienadla. Pono domu używamy werb wieść, gdyż dzewo jednanje, kotre się wusmirene na wiesty smir. Skode wiedu do pince. Tež tež jasnu miestnosť, kdež na koncu dunčcu nepodávam, vúžívam verb viesť, však môže tež tuto jednanie na vieste smier usmierené byť. Tohodla je celé normálne, kdež praju, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viede, abo ich na viedenie po vústajence přeprose. Porno tomu začuvam příklady, kajž vodenje po wustajence jako hyperkorektne a trochu nezvučene. Ale šojne, hač nitko nikoho po Serbskim muzeju vodíme abo vedžeme, vážne tola je, co so zajímcem lubi a jich púč hišče raz k nám do Serbo vedže.
3: Dole praje reče spytnica Serbsko instituta, doktor Anja Bohončova. 12. posedmich je.

Dźěći pohladaja rady do dźěćaceho raja na našich stronach internetu, abo tež w našej app MDA Serbia. A dźěžno tam junu su, potom woni si tež naše nuosće w obrazach wobladaja. Runje tak kajščinja to starši dźěďoja woki. Haj, došak je naš online nowy format, kotrym so hišće raz temam zajšwyrtnju w formie krótkich videoch poistću winujeme a tunkroć mestrujem ze sledowacimi temami. Pobychmy na demonstracji dziwadwu, zaczerałszym pądzielu Dreżanach. Poladam jeszcze raz na domkołanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wiezo na jubilejny zaredowani cilit wużyczanska rapsodia, kotraż jest od tak dery radziwa. A nic na posledk smy byli na wopycze ratorsko ministra minęny piatk we Nuknice, a gdyż jeszcze nitko ciepni na nasze impresje. Poladajcie do naszej app MDA Serbia albo na nasze strony internetowe. Czesacz do napu 8 się.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Korunja Svjato Jana Kamjencu so přichodźe bóle na starych ludźi w usměri. Za to rozšěrja a zesilnja tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicinu. Z tym pak je tež zwiazane jasne wuznače ke koruni, praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
2: Wednistwo, trojka jednače, w obsedže, še jasne za korunu steja. My sme tež w pisomnym kontakcie ze mieszczanostu Kamenca a ze krajnym radu knezom Wichazoma, de wobejo so jasne za korunu steja a so wuznaja k tomu.
1: Zajšły tydzień jest o budyskim w okresnym sejmiku analiza przedstawiwa, po kotryż ma Kamienska Korunia liedma wuznam za strułotniskie zastaranie regionie. Wednictwo Korunie tole jasne odpokazuje. Zaplanowany krużny wopkat przy mostrze Mira a Lauskich Rybiach w Budyszynie zapocznął tutun tydzień dziewacz. Kaž miesto na naprašovanje zdjeli, zvotoraja najpredušćine nutskunem dželu keže, kiš neposrednje při kšižovanišću se. Vod sreč oktobra chce ja vonka rošte staječ a potem tvarenje dosponje zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončene meč, potom su dalše kroki za vutvor kružnoho vopkada předviđane. Za kletuši mezenarodny folklorny festival Wužica je so nimale cice či skupinu přizivivo. Zajim na wustupje we Wužicu maja mjestru im cilki z Koreje, Puerta Rica a Aminiskije, tak rikaše čera na wubjoku festivala. Wotběh 4 dnjowskeho swjedźenja je planowany kaž zajšły. Přiwšim pak wubjok situaciju na kulturnym polu wopkičbuje, gdzie še dźena mjenje pjenes k dispoziciji, tak Katarina Jokoa. Prostwy o spisowanie festiwala są stajene, przyzwolene pak pieniędzy jeszcze nie są. Korowa Akademia Budyskiego Rotariowego Kluba hotuje się ze zakończacymi próbami na swój beneficzny koncert, gdyż będzie niedzielu po południu Michałski Cokwi Budyszynie. Kaž praje wóny zamówity Friedemann Böhme, obdzieli się na niej do romady Pecha Posta spiewariu a spiewaku. Koncertče zmija tež peč solistu, serbska solistka je Marija Unčova. Kur převodža orkestr serbskeho ludova ansambla zromadnje s hosćimi. Cečina spivu koncertnoho programa v obsti ze cyklusa počasu Kole Augusta Kocora a Andrija Zelerja. Vunoški koncerta vinuja so na dobro svjetového programa Rotariového kluba k vutupenju

0: Andreas Becking z Redorano, serbskim rozhlasu, 8 po na po 8. Haj tu chwilu so hišće na nje tu w studiju pasli, na nowej słuchory serbsko rozhlasa, tam dźeš bydli moj wona rěka. Mierčin Wenk je napisał stawiznu wo starym domje nause, kiše połne dopomnenko. Zala a Daniel chcetaj si z njeho svoje doma zčinić, ale predehač započnetaj roča so stare w obraze a wose.
1: Danielo! Hej! Danielo!
2: Što je zala?
1: Se jo naraz dobro znovu džirao. Vša porjadku?
2: Mislach jenoš na to, kak je vuka pšetso cile dokvadne dvomjetva. Dvo zavostaj
3: preni začiš. Von vita hosči išče pšet domjacimi.
2: Ona usto praješe.
0: Ja, gotre dopomnenki Zalu a Daniela przewodzuja. Tam dziś bydli moj ryka nuła słuchora Mirczina Wenka a pra premieru. Słyszycie nietko niedzielu 1. oktobra we waszym serbskim rozwosu.

0: Andreas Käska, to bie haj wunje wučer na Ewangelskim Gymnasiju we Kotřebusu. A dys a dys, so jen takle prasza, štú je tam runje spěwał, štú a so poprom za tym koła. A je vo swoim dženznišim kreščenže předstaje Simon Heduška nam wužisku spěwaku Barbaru Kajzeru. Ona je jedna z wiele nimskich spěwaku, kotruž je serbski rozvoz za sebe z dobyčmou.
1: Kreščendu. Hudźba krótko a słodko.
2: Zwojerec pokadżaca nimska spiewaka je 1977 na konserwatoriu w Kotřebusu swoju połowansku dolność dostała, a od toho czasa aktywnie we wszelakich uczbnych skupinach w naszym regionie, kajś mediant, akcent albo kolor spiewała. Jako solistka je Barbara Kajzerowa tež wustupowała, a mieše viacore koncerty we mniejszych spełnych formacjach, kajš we duu albo triu. We 80-tych letach zajšło lecdotka zdoby sej krute miestno jako spiewaka we orkestre Astoria pod nawodom Günthera Gochta, a je tak tež serbsku hudźbu zeznała. Ale jenuž jako spiewaka we pozadku. W lecie 1986 je serbski rozwóz ju prynikroć jako solistku a interpretku serbskich spiewów angażował. Hacz to z początka 20-tych lat je ona zromadnie z komponistom a producentom Dietmarom Kreislom wiaca hacz cicci serbski szlagro za hornio a delnio serbski rozwóz narawała a z jeje niesmiernie čisty mezzo-sopranom interpretowała. K najznačišim titulam slušeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či vam ne veju, Čajku
2: abo Dobre ranje starostče.
3: Dobre ranje starostče, ljubje buďte vičane, stajnje mi ja s vami robotu.
2: Tiš šlagru s folklornim karakterom možeše vusnje pševšo derje interpretovač. Tak na przykład spiewaj w przeciwnościach żywienia.
3: Jestem so, używajcie młode żywienie, nie czekaj, nie zakończ ten krasny czas.
2: Abo w zbożonym Janku.
3: Zboży Jank nie wie sobie, a za swinio daje się swoją szaku, a pon dalej do mój kwota.
2: Tyś ta jedna abo tamna serbska balada słyszy się do jej repertuara.
3: Ty za

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: A to poma? Haj, če ta Bettina je o tem přesvědčena.
2: A to su normalne korki?
1: Haj, kisawe so neužívaja.
2: Žotne, ja by je račo jít.
0: Witaj, Taj.
1: Witaj, Lexia.
2: Dobre ranje, Lexia.
0: Z čím experimentuješ, Josefina?
1: Z korkami w mjezoču. Widziš te koleska?
0: Haj, ach haj.
2: To so dziwasz, Lexia, abo?
0: Haj, woprawdzie. Niech sem to jeszcze widział, ale wiem, zo so ona rady wużiła. Ta korka mjezoču.
1: A čeho dla? Czy ta Bettina chce fałdam zadziałać? Wona praj.
2: Funguje ta to, Lexio?
0: Korka ma wiele łóżnoty we sebi. A so o to postara, zo so pory mez oczu pomęcza, a nie trebałsi tuk nie produkuje.
2: A pomada to net gdyż przeciwo fałdam?
0: Indirektnie tola. Łóżnota korki je wiele hodna. Nimo toho skutkuje tuta zelenina antioksidatywna. To ryka wona kożu podpieruje zastaruje, a szkitnu funkcję koży zdzierży a łopnowia, zo nieby tak spisznie zestariła. Tyś mużojo kładu se kokowe koleska na mezłoczo, a wo tutaj lepsi nie wiedza. Nic jenoś waju czeta Bettina.
1: To je po takim przyrodny srytk za mało fęku.
2: Jak da poprom tu te fałdy nastanu?
0: Fałdy nastanu, dokaż zubi koża łóżnotu, a nie jac tak elastiska. Ciało produkuje za to zamowity kolagen a elastin.
1: A daj me hodać. Gdyż byłaś starszy, co to zmieni?
0: Tak je. Z przybieracej starobu produkuje ciało mniej kolagena a elastina, ktoś k tomu wejdzie, że była koża cieńcza a mniej elastiska.
2: Przewiele słońca zawyższe tej szkodzi, abo?
0: Tak so praj, haj. A gdyż człowiek kuri albo stres dożywia, to kożu przydatnie poczyżuje. Tym stałe tworzy ona małe linie albo połupszenia, a to mianujemy fałdy.
2: Ja netko skończnie snydam, Józefina, haj. Nie wiem, jak do to pola tebie jeszcze traje.
1: Nie dom sym hotła. A potom by rade šajku kakaoa piła.
2: Již mam jači netko zwarić, abo?
1: Haj, proszu.
0: Rjany dzień, mamaj.
1: Božeme!

0: Ralbičanski šulski chór jošće je svět porjadku, je napu dževe Čech.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Koronja Svjato Jana Kamjencu so přichodźe bóle na starych ludźi w usmiri. Za to rozšěrja a zesylnja tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicinu. Z tym pak je tež zwjazane jasne wuznače ke koroni praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Wednistwo, trojka jednače, w obsiedzie, še jasne za koronu steja. My sme tež w pisomnym kontakcie ze mieszczanostu Kamjenca a ze krajnym radu knjezom Vyčasom ma te obejo, so jasne za koronu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švety dzień je so budyskim v okresnym semiku analýza predstajeva, pokotrež ma Kamjenska koronia lidma vúznam za strohotnické zastaranie regionie. Viednictvo koronie tole jasne odpokazuje. Zaplanowany kružny obkat při mostče Mira a Lovských rybjach Budyšinje započnú tutun tydzień dživač. Kaž miesto na naprašovanie zdzieli z Votoraja najprede z činy nutskunym dzielu kieže, kiž neposrednie při křižovaní šustej. Vo 3. oktobra chce dža vonka rošty staječ a potom tvarenie dospunie z Votorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada předvidžané, kiž chce dža od nalieča 2028 započeť tvarič. Za kletuši Mezonarodny folklorny festival Wužica je so nimale 30 skupinu přizivivo. Zajemna wustupje we Wužicu maja miestru im cyłki z Koreje, Puerto Rica a Arminijskie, tak rikaše čera na wubiorku festivala. Wotbje 4 dnjowskeho swiedźenja je planowany kajš zajšwy, přiušim pak wubiork situaciju na kulturnym polu wopkečbuje, če še dže namienje penes k dispozicii, tak Katarina Jokova, jedna předsedka wubiorka. Prostwy o spichowanie festiwala są stajene, przyzwolene pak pieniędzy jeszcze nie są. Kurowa Akademia Budyskiego Rotariowego Kluba hotuje się ze zakończacymi próbami na swój beneficzny koncert, gdyż będzie niedzielu po południu Michałskiej Cokwi Budyszynie. Kaž praje wóny zamówity Friedemann Böhme, wobdzieli się na niej do romady 5,5 spiewariów a spiewaków. Koncertče zmeja tež 5 solistov, serbska solistka je Marija Unčova. Kur přewodža orkestr serbskeho ludoweho ansambla zhromadnje s hosćimi. Třećina spěwow koncertneho programa wobsteji ze cyklusa Počasy Karla Augusta Kocora a Andrija Zilerja. Wunoški koncerta winuja so na dobro světoweho programa Rotariowego kluba k wutupjenju spinalneje mortwicy, štož je němsce Kinderlähmung. Gmina Heilstruska Hola chce nowe twarske ležonosće za domorodnych, předšahovacych a naurodnikov odkryć. Gminska rada je na svojem zajšom posiedzeniu předače viacorych ležonosćo na všelakých miestnosćach komuny w obsamknowa. Na horach, Lenje, Bluniu a dalších sach môža si zajemcy přichodže tuž kišku tvarić. Aktualnie ma gmina viacore twarske ležonosće, kiž sú hižo odkryte. S tutymi naprawami mati so wuwiče komuny podpirač a nowe živinske rumy nastavač. To bych upowieszcze, kiż namakacze tež na našich internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na zemska rańcza kurjała so pomału z miny, potem z miemy dżęca. Tuż to słońca w ostanie sucho, żywe slibro zalezy dżęca znowa na 23 stopniu, a wiecik pomału zaso przybiera.
0: Tež tu chwilu, štyri podna po dživečech, nam žane vopkadne pokoje nepředleža tuž, přijedźče dere do džencnejšeje srede.
1: Serbski rozvoz.
4: Zromadnje sme mladzi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesty. Sam pak njemo sonič, sam tež nocyš nanka.

0: Kónc lěta korunja Swjato Jana Kamińcu po takim swoju porodu staciu zaurije při tym wostanje, to je wednistwo čera hišće raz serbskému rozvosi wobkručiło. Přičina je niska ličba porodu. To je za hospodarski problem, ale nic jenoš. Za dobre lekowanie je menujce tež vista rutina trebna, rozkvadže lekarski direktor korunje dr. Christoph Bietner.
1: To zno dlěši čas tun trend bo, za su přece jace sa takie liczby żadali, że taka tak wiele dobi tych padów obdziewać na leto, żeby im dopokazał, że im tu kwalitu przyniesie. Jen wiesz, czas to tak było, że kuźna mniejsza korona spotała te największe operacje czynić, na przykład pankreas, a takie wice to sym ja szedco za wopak mił, dokiż tam ta logistika z dzielami pobrachuje, ta ekspertiza, a w tych padach je to jasne wopchronienie, że im praje to służa na centrum. To ja nie mam za wopaczne, runoczasne, pak pan ryka, że ma centrum, co se z takimi wicami prynym rzecz zabierać, a że ma so te tam odziewa, to odla činič. A za to dałe pon tun zakvadne zastaranski nivou, a to smo mo pon.
0: Hej, a kak netko dale, kak so přichodze Kamińcu v usmerija. Do zoniče po sledovacej štučce, netko je vosom po napođu večeš.
2: Pjatoke konce kila, za snima tydžen je.

Na tom 7. oktober witam Was učebnje na serbski radiowy program z Rzeszowskiego Studia RBB. Zaszatowaliście aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za Was Ania Kochoć-Szwarcowa. Życzę Wam spodobną podniu przez toku z nami.

Noc kreatiwnych głowów stoi przed żoriami. Smy słyszeli, aż zajmcy ten raz teke to a drugie serskie dożywiją. Co to bużo to zgonie żożinca pla nas? Przeprosujemy was na serski kórowy koncert, któryż bużo sobie tu we luterskiej cerkwi w mieście. Pieniżele su zachopili szkatołaż, teke na serski we klubu niedolno-serskiego internata. O tom słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Jo, pen, pogledniemy teke szczytą nowego udasza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik.

Wšitko nježli, až přiobrožujemy se aktualnym čojenjam, gdy zazniš predny serski spiu, přiudaj gluku by mogł być motto tego dnia. Som se myśliwa, to jo tyte štucki, ako nynto słyšeš, Andreas Kejske ju wam uspiewa.

0: Hršobus přigotujo se na letosnu noc kreativnych głowów ten tydzień sobotu w nas wetmijo. Instytucje zawody a przerozesza wytworiju swoje żuria. Takie hršobuske szule gotuju sobą na gymnaziju Ludwika Leicharta, że miasto drugim Worec. Ukniki dolnosarskiego gymnazja budu namiestnie. Co konkretnie mają prytk, jo nam ulicowała tamna zastupna dyrektorka a serbszczyna. Narga Kolet Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner asch smeo mit Tecke, wie Tom Lische, sassi Pschipetla bisch, a ten Thema, ja, in Zerskosch, w modernem Zassugornim ras, a my mamy tam tschi Stazie, jadnu Stazio ze Strastwo, ale te oglidaje smeo sebie, jadnu Swojsku, Zersku, Drastwo, Kötarosch, sebie, Przedstajiu, za, nie wiem, bisch aset lit, zestajisch, sami, a my mamy wischti tam, około Drastwo wischti druge možnosti a pobytovania. Pönjo jaden rošk se vie, teke se serskimi povieščovými pestavami a ten šeši rošk se zabiera se s návogami a s diskusiju lec musí se návogi zmeniš, abo lec smiju tak vestaš, ako veni sú.
0: Jo, a ktoré okniki v gymnáziuma budú pedla?
1: To sú moje 12 kaje, veni sú v mojom seminárnom kursu pedagogiky a togo da uchadam teke z togo, až veni viegin rietnje obchadaju ze žišimi tam na tom dniu.
0: Jošťo gronili, až nejo to predne raz, až se obžili jošo na noce kreativnych gwovo. Kaka jo bova atmosféra s letne raz? Co sčo tam nas gnili?
1: V letnem leše sme viegin rietnu staciu mieli, to jo tak fantastiski bolo. My sme byli na Max Steinbeck gymnáziumie. Ta atmosféra jo fantastiska bola. Napšaudu, ja mam za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stácie sú napšaudu ako s covaňou byli a te gešči sú se viegin derje plana zculi.
0: Ja, oni, Max Steinbeck, letos a Ludwig Leichhardt, to groni přijduce leto bužo noc kreativnych gwovo na Dolnosarskem gymnázium, je?
1: Zawiście. Mamy na kuste pat lust. To jo tak, aż te szule z miasto sobu kontaktiruju, ne, a jo przyzawiju swój zajm, a pen mogu to teke raz przełzasz, ale to musi se teke z kolegiumom wyt głosować.
0: Ja, niepary życzymy wiele uspecha na letosnej noce kreatywnych gwowo na Ludwig Leichhardtowym gymnazjum je bużo serska tema, konkretnie sobytu i ja corwyt zegar 60 aż do północy. Uczamny rzek, kolet Szampatisowa.
1: Jo, aż do chyle, no? Bieżąko.

0: Pjenježele su w kluboni serbskiego internata w mieście zase škotowali. Turnier, kotyryž jo organizirował Kito Ela, wytmijo su jużo wyt, leta živeš na šťastu, vesema živeš žaset. A to kúšte leto, a to spomecu mieščanskie domovinskie kupki. Pjenježele su startowali ze 12 grajariami, a Julia Grišina jo była pedla.
1: Nowe specjalne za szkiet przygotowane karty leży na bliżie. Turnirowy organizator Kito Ela zachopi ją równo z tym, aż przyjeduje grajerów do timu.
2: My nie do tej nowej zestajenia tych grajerów ulosowujemy. Wszyscy te kęć mają te samskie obrazy grajów gromadzy.
1: Szykne 12 grajerów są muskie. Wynimają wielkie nazgnienie, a są nauknuli graż w dzieciństwie. Tak, jako taki najmłodszy obrzylnik Pierre Schwitzer.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Da jest 4 blida, a pedla kuždogo seži 3 grajerje. Šikno graju rovno casnje. Kuždi grajer žarži žaseš kertov v ruce, a misli na svoje šance v grašu.
4: Gaš nicht denn nic njama. Pen možemo hišče raz udašte karte. Drugi raz pen. To je možno.
1: Pieć Szurman jope żasyś letniej przestawcy zasej zachopił sobą graś. W biegu letniej danież swoje nazgnienie zgubił, danież przawidła zabył.
5: Ty musisz sobą liczyć. Jak wiele dybków masz, trzebaż na nie minimalnie się żasyć, aby dobył. A pen musisz te takie liczyć te trumfy. A pen musisz te gledać, jak wiele cudn mają te drugie grajerki albo grajerki, a to jest wszystko, no.
1: Grajer je z mecnymi kertami, wytydawaju swoje wiety, kto nie ma gluku, pasują.
6: 18.
1: Ten turnir, joki to Ela gromaży z kubku przyjaciół, założył przed psi samym 30 letami.
2: My byli 5 septów, jak co raz szkotowali. No, myśmy to grali wszyscy, a potem raz wkłonili nocem w naszej domowinskiej kubki piczku grasz. A tak jsme se pan raz 8 a 9 žaseš obsahnuli, my se kůže měsíc raz smakáme a pan my kvotu ogranili, můžeme z toho jen tu nějakotovat.
1: Šket jo byl ten cas v Jelgin oblubovaný groně Karl Heinz Kunik. Grali su rovno tak ženské, ako taky žiši. Žinca ugleda to inac.
7: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere.
1: Skat pomina mathematiske myslenje, a w usokiej mierie koncentraciju.
4: Also, wenn 3 Stunden nicht usoko koncentraciju miesz, to jest wszystko.
1: Jolic niechten nie jest koncentrowany. Wenn sie grajo, groni Klaus Lange.
8: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
9: Soll es tauchen?
2: Ja, schon Wopak grau. Ja, ganz schön Wopak grau, sind wir Seegrau.
1: Глюка стой на боце тих, кенж дер'ї, калькулірую, а су розглідніві'є.
10: То манент глюку?
4: Тен йоруна, зі стюрімі грав, то не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже услідків зі 6-6 кротких партіїв йо ній ушу лід з будибкою криднув Карл Хайнц Кунік. Вен йо жінце добив.
7: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich erster wurde. ja. Aber es ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Karl-Heinz Kunik jose żeli uzgromadnie z drugim, a czeszim miestno małe myto. Wenni dostanu te startowe pieniądze, ako su szykne obżelniki na zachopieńku zapłacili. Pieniądze albo dobyście turniera pak nie su głowna pszicyna za obżelienie grajerów. Gronie Eckart Dominus.
11: Anreiz zum Spielen, dass man auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man kommt auch von zu Hause mal weg, nicht? Dass man mal Ausgang hat.
0: Jo, grajarje se raz ob mjasec zmakaju, přecepenje žele a přepšasuju učebnje kuždego, kterýž rad krtki grajo a rad serski pejeda. Přiduc raz kšije se v klubuni dolnosarskego internata v Hršobuzu 9. novembra zmakaš a v aprilu vetmejo se sledne turnirove graše pen veže, kto su dobyšarje.

Dolnosarska Sradowanka leto so powiedzi jako z 40 letach prejedny raz nie bużo, o tym smy już rozprawili. Zawożba za serski lud jo ju wytkroniwa, po ich imieniu wesibnie przemało zajma dla za format w Dolni Łużycy. Za tych, ako su rad przyszli na Sradowanku, jo to zawieszcie tużna wiec, ale mamy ga alternatywu. To jo Gornosarska Skadżowanka ta bużo 1 a 20. novembra w gościńcu Krona Budyszynie. To bużo wielki event z korom, reju, ze studenckim kabaretom a show sywie na Sarske. Po informacjach zawożby dostanę się krótki online na platformie eventem, a to wet 3. novembra. Zawożba, co organizirowasz wielki bus, ako jeżo ze szyknymi zajmcami do Budyszyna, a na tom ziwa ninto sobużywa szereka Zuzan Lichniokowa, iści nie ma dokradniejsze informacje za nas, wena by se jaseliwa, gaby był bus pone, a na zgromadnu izbu do Budyszyna se już jaseli. Z naszym mogłyby przychodzie startować ze nowym formatem dolnosarskiej schadowanki. Nażyja jo wielika. Każ mamy nuości okowo busa do Budyszyna na skadżowanku, to wam net kwieści dajomy.

0: Och, spiwaj, meja duša, to jo titel nazemskiego chórowego koncerta, ten tyžeń sobotu dožiwješo koncert w Chyšebuzu w Lutarskej cerkwi. Tam ustupuju prjedny raz tři chóry gromaže, a to wokalny ansambl Wužica a žinskece a muskece chór Sjančojc. Z tym, ako to šo organizirujo, jo se náš muzikowy redaktor Grigor Klim rozkranjał, to jo chórowy wiednik Gerald Schön.
1: To ja nieschedne Format bia gronio za Jančojski chór, kenč ja šuda znate, ale nic tak cesto we Chyšebuzu a neco s drugim chórom. Co nas vecakuje?
2: Jo, to bužo nakušte pak koncert, žož te či chóry zgromadnje spívajú. A to jo nastalo tak, až před poletom južo ten vokálny ansambl, also delegácia ved toho chóra do Jančojc, jo přišla, sú prašali lec mörgu teke s týma chóroma zgromadnje spívaš. Jadna ženská tam v chóre je Jota Starka, od dvěma spívajkoma v šulskom chóre tam na Sárskom gymnáziumě a kšie s nami zgromadnje spívaš. A tak som ja to organizoval.
1: Na nogi stajú.
2: Oder na nogi stajú.
1: Jo, also kaký program to pon búža? Búža šo zgromadne se tak serske spívaš, abo kak šo to se organizirovali?
2: Ten program tak ugleda, až kúžde kór z jogo repertoára nieco predstajú. Se vie, až vokálny ansambl spíva engelský abo nemský, ale te sú kšeli také z nami zgromadne spívaš serský a te jančojské pen predstajú svoje repertoár a nekotáre spívame zgromadne spívame. Letos máme jubileje, also Paul Gerhard má jubileje v tom lieše a tak sme také kerliže nastudovali, tak ako ten koncert se mienujo. Ach, moja duša spíva, to je jeden kerliž od Paula Gerharda a ten druhý je och přírod z tvojou drogu, to sú te kóry nega už spívali, to je také jeden spíva, kenž my pen zgromadne s druhým kórom spívame a pen také ši nieco nazimské ako mysliska nazimská od Kocora.
1: A pon som ja cítal, až dva korové viednika tam buža tej prezi stojaš a teke zgromadne co spívaš. Ten David Vogel, ja ten viednik ved drugiego kóra, abo to nebužo?
2: Na to nic nebužo, ale za to som šašov akordionista, ten Vasil Kravčuk, ukrajinský akordionista, ten bužo dva kusta predstajíš. Čakona in D-moll od Johana Pachela a Tokata a Fuga od Johana Sebastiana Bacha a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke der ja dotyje, cerkwia dotyje. A bez čo južo skromanie probovali se vie, kak je ta akustika tam?
2: Ta akustika v tej cerkvi je veľgin, veľgin der je. To nie je žena cerkva, kenž Jano za namšu tak ugetovaná, ale teke za koncerte. Ten má pšave javišo a má dobrú akustiku a ja...
1: Also bužo teke ja na viasele za vas ako dirigenta, kóra.
2: Na kuštupad.
1: A za vyšte teke ja na viasele za našich gosti a nento ešte pšeraš, čo kaký cas a jo, gase zachopio.
2: Jo, bužo sobetu, zega styrich zachopio koncert. Ja, kortky pfaše 8 euro.
1: Z tym mamy nento nasz tip za koniec tygodnia w Lubę Przysłuchary. Jest czop szepszosony na zgromadny koncert muskiecego a żyńskiecego kóra z Jančojc a wokalnego ansambla Łużyca w Chyšebuzu w Lutowskiej Cerkwi. Uczapte się za to rozgrono. Gerard Schön.
2: Mężyk.
0: Ja, toż ten chórowy koncert z titulom Och, zbiwaj meja dusza, nie dejali na żaden part przepaść. Bużo to zawieszcie nieco za duszu. Z chórowym wiednikom jopie jedał Grigor Klim.

0: Ja som słyšała, aż myżemy se wesipnie ten raz na nowe udaże naszego serskiego tyżenika Nowy Casnik Jaselisz. Dokulasz, myżemy se Jaselisz na 12 boku. To jomy już o przerażiwa redaktorka Jill Francis Ketlicoyc. Wena jonin to przy telefonie.
1: Jo, to ja cele przerwiet. A usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Mašo gwonu temu ten raz na prednym bodce, aber tak, ze se wielikim artikelom?
1: No na prednym bodce tem maju przecej samsku wielikost czy artikle, k tomu mężom teke jeszcze przyjść, ale gaż przeszaszo, lec da jo wysypny fokus, bo ja groniwa serska drastwa, dokulaż to jo we wytarych artiklach jadna tema, a zu szakurake aspekty, jo to se zachopio na przykład tym, aż jo se w Gołkojcach oktoberski Swiezin swiesił, a tam jo serska drastwa wysypną rolu grała, jo se prezentirowała w dwieju towarzystwowu, a dalej to, że z nimskorycnym tekstem na cewym bodce serska drastwa z Malinia jo se wyżywiła dla wysypnego angażmenta, to jo rytna wiec, also Malin to jo Greifenhain nimski, ako groniony artykel jo w nimskiej rytce, ale takie rytne fota to jo jo, raz begroniwa cele inakša wysypna drastwa, to może, że se oglidaš a se przecytaš. Dalej to, że z tym, aż jo ochozańska domowinska kubka svešiwa svojo 80-letne obstaše, a w tom zwisku jo se teke ešte uzviknuła, kaka vážna jo za nich oprovanie ochozańskej drastwy. To słusza k tomu, a se wie, aż jo se przedstajił film Möc drastwy w Rubinie jo tema, a kaka jo była ta dyskusja, wielgin zemna wiec za naszą szefredaktorku Katalin Poradzkojc, ako ja tam wielgin rada dojewa a se informirowała.
0: Jeszcze mimo tego byli duce.
1: Ja som ten raz z Gerej sejżyła, ja som wiele tekstów przełożyła, dokulaż myśmy dostali wiele materiala, a som teke basliwa, ja som sebi umysliwa wieliku krzycałku, nazymsku krzycałku, to namakajoszo na sletnym bodce casnika. Na 12 bokach wiele cytasz, to jest nasz teke napinajucy, a raz gödasz, ja znaš redna vytmena.
0: Na kuždu pat. A to teke vile živa, jo, to nie tak laško mogu se predstejš.
1: Also, to jo južo mjasece pred tým se zahopilo to živo, dokulaž, jo, to jo gvupe gaš tam nastanjo z mölka, to musíš teke zacasa do korektúry daš, až to všetko pasujo. A tak laško to nejo, ale to gato jo my musím přiudaš vele šposa.
0: Ale co my ga teke ešte do drugich regionov gledaš nicka, vet, že ga z čote artikele pen dostali.
1: Rytny na przykład, aż sme dostali z Börką, a to sme tak skazali, aż sme dostali to rejowane żywienie Miny Witkojc, no to ja wysypny rejowański projekt był, sletny raz ja se pokazał na dniu Niemskiej Jadnoty, wytom ją nam napisał tekst. Peter Becker, uczobny rzek, za to teke wytniogo ja tekst w nowym domcyku, za szczyt przed wiedrom, to ja za te Żiszy, witaj Żiszy, nie w Raduszu, takie zajmna wiec, jo, aż tam są nieco nowo natwarili, na nogi stajili, mam takie za zajmne, dokolaż to ja witaj Żiszonia z takim fokusom takie na gelu, na przyrodu, a to ja w zwisku jednego cewego Żiszecego boka możemy już ogronić, a coś jo takie zajmne, albo jo fokus takie dla tego, aż jo na prednym bodce, to jo, aż jo ujrzył miastem stwierdzę nakład knigwów Verschwundene Dörfer. Te knigwy są się przedstawili w Slepem, w tamnym serskim kulturnym centrum je, a w tym ją rozprawił za nas Just Schmidtchen.
0: Po takim burze ta zase pisane casnik ze wiele temami, ze 12 bokami ten raz. Przy telefonie jo była Jill Francis Ketlicoyc. Życzę szyknem we waszej redakcji jeszcze redny tydzień.
1: To życzymy wam sowietej równości. Miesza se derje.

0: Kožycynja.
1: Kristina Klimowa z Deszna, jako znajomy ze Serskiego Muzea w Mieście, Żosio Kuratorka zwiesi dźinca swój 5 a 6 czasy do Bostak. Cwonki kubki Serska Namsza jej uczobnie gratulują jako teke Spichowenskiego Towarzystwa Domuniskiego Muzea Deszny. Zdrowie, mec a derymieszy życy jej gratulanty za przyrzucy żywieńskie leto a kradu jasowe Bostakowy zwiesień. W kresu lubię je fam a z teje dostania uści wesołbinsku gratulaciu, a to wird Gregora Klima.
2: Welche Pflegeangebote gibt es? Wer unterstützt im Alltag und was kann Nachbarschaftshilfe leisten? Darüber informieren und beraten verschiedene Anbieter heute in Lübbenau. Auch Gesundheitsvorsorge und Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen, sind Thema. Besucher können ihre eigenen Fragen mitbringen und Kontakte zu Anlaufstellen in der Region knüpfen. Der Gesundheitstag läuft von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
1: Ja, to nie jest to ta gratulacja była, ale ja ho dalej gratuluję. Katarina Szejcojc zachodzę, albo Katka, jako knie teke gronie swiesi dzieńcastwo 11. Narodny dzień starejszej Diana René jej uczobnie gratuluję tej, a my se lubem pozdrowieniem przyzamkniemy. Szo dobre jeżycymy do przychoda, a aby se jeżycynia dopłonili.